naszych zegarach wybiła godzina 16. Wita się z Państwem Joanna Wawrzeniuk. Rozpoczynamy dzisiejszą audycję Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. W dniu dzisiejszym mamy zakończenie święta Paschy i jednocześnie Wigilię Święta Wniebowstąpienia Pańskiego, jednego z 12 wielkich świąt, które jest ściśle związane z zakończeniem okresu paschalnego. Teraz na naszej antenie utwór Ludzie likujcie w języku serbskim, a za chwilę przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

W dzisiejszym programie już niebawem usłyszą Państwo kalendarium, a następnie czytania Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii ojca Jana Kojło. O godzinie 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a zaraz po nim stałe punkty naszego programu. Czytania żywotów świętych oraz fragment książki Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem wniebowstąpienia Pańskiego. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Kalendarium.
1: Mamy dzisiaj środę 20 maja i jest to szósty tydzień po Wielkanocy. W dniu dzisiejszym wspominamy męczennika Akacjusza Setnika, świętego Niela Sorskiego, świętego Jana z Zaden i jego uczniów, żyrowicką ikonę Matki Bożej oraz mamy zakończenie święta Paschy.

W dniu dzisiejszym wspominamy żyrowicką ikonę Matki Bożej, która jest jedną z największych świętości Gruzińszczyzny. Historia ikony sięga XV wieku, kiedy to w lesie należącym do prawosławnego marszałka litewskiego Aleksandra Sułtana wśród gałęzi gruszy pasterze ujrzeli niezwykle jasne światło. Pochodziło ono od niewielkiej ikony Matki Bożej wyrzeźbionej w kamieniu. Zdjęli ją oni i odnieśli marszałkowi, który zamknął ikonę w szkatułce. Gdy następnego dnia chciał pokazać ją przybyłym gościom, nie znalazł ikony w szkatułce. Upłynęło niewiele czasu, gdy ci sami pasterze ponownie znaleźli ikonę na tej samej gruszy. Tym razem odnieśli ją marszałkowi, który potraktował ją z należytym szacunkiem, a na miejscu odnalezienia postanowił zbudować cerkiew poświęconą Bogu Rodzicy. Ikona ostatecznie znalazła swoje miejsce w monasterze w Żyrowicach i stała się źródłem niezliczonych cudów uzdrowienia. Wysłuchajmy teraz troparionu i kondakionu ku czci żyrowickiej ikony Matki Bożej.

0: W dniu dzisiejszym w czytaniach Pisma Świętego usłyszymy fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 18, wersety od 22 do 28 oraz fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 36 do 47. Teraz na naszej antenie czytania fragmentów Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Czasu onego, gdy Paweł przybył do Cezarei, wstąpił i pozdrowił Kościół i udał się do Antiochii. I zabawiwszy tam czas jakiś, wybrał się w drogę i obchodził po porządku krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. Pewien zaś Żyd imieniem Apollo, rodem z Aleksandrii, zaszedł do Efezu, mąż wymowny i był biegły w piśmie. Ten nauczony był drogi pańskiej, a pałając duchem opowiadał i pilnie uczył tego, co dotyczy Jezusa, choć znał tylko chrzest Janowy. Ten przeto począł śmiało występować w synagodze. Gdy go usłyszeli, Pryscylla i Akwila wzięli go i wyłożyli mu dokładniej drogę pańską. Gdy zaś chciał pójść do Achai, bracia zachęciwszy go, napisali do uczniów, aby go przyjęli. On też, gdy przyszedł, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli, albowiem potężnie przekonywał Żydów publicznie, z pisma dowodząc, że Jezus jest Chrystusem.

czasu onego Jezus rzekł: póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł i ukrył się przed nimi. A chociaż tak wiele cudów uczynił przed nimi, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniły słowa Izajasza proroka, które powiedział: Panie, któż uwierzył przepowiadaniu naszemu, a ramię Pańskie komu jest objawione? Dlatego wierzyć nie mogli, że jeszcze powiedział Izajasz: zaślepił oczy ich i zatwierdził serce ich, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę Jego i mówił o Nim. Jednakże i przedniejszych wielu uwierzyło w Niego, ale z powodu faryzeuszów nie przyznawali się, aby ich nie wyrzucano z synagogi. Umiłowali bowiem chwałę ludzką więcej niż chwałę Bożą. Jezus zaś wołał i mówił: kto we mnie wierzy, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nikt z tych, co wierzą we mnie, nie pozostał w ciemności. I jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał, ja go nie sądzę, bo mnie przyszedł, żebym sądził świat, ale żebym świat zbawił.

0: Za nami czytania fragmentów Pisma Świętego. Za chwilę słowo pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Jan Kojło, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach.
1: Duchowe pouczenie.
2: Chrystus Woskresie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj kończy się okres paschalny. Okres związany ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Przez 40 dni w cerkwiach słychać było hymny paschalne. Cały czas przeżywaliśmy radość Zmartwychwstania. To bardzo szczególny też okres w życiu i działalności Jezusa Chrystusa, który po swoim zmartwychwstaniu wielokrotnie ukazuje się uczniom, potwierdzając swoje zmartwychwstanie, utwierdza ich w wierze, by w końcu, w dniu w niebo wstąpienia Pańskiego, a dzień ten jako jedno z 12 głównych świąt będziemy wspominać w dniu jutrzejszym, unieść się do tego miejsca, z którego stąpił na nasz ziemski świat. I oto w tymże dniu, jakże szczególnym dla cerkwi, słyszymy bardzo piękny fragment Ewangelii według świętego Jana. Piękny fragment mówiący o tym, jak z jednej strony Bóg jest pełen miłości do człowieka, a z drugiej strony jak człowiek sam dobrowolnie odrzuca siebie od miłości Bożej. Oto słyszymy dzisiaj fragmenty proroctw proroka Izajasza. Fragmenty mówiące o tym, że człowiek sam odchodzi od Boga. Często, kiedy mówimy o Królestwie Bożym, wyobrażamy sobie to miejsce jako zupełnie niedostępne dla człowieka. Niedostępne nie dlatego, że znajduje się w jakimś ukrytym miejscu, ale dlatego, że Bóg stwarza niezwykle wygórowane warunki, by do owego Królestwa Bożego wstąpić. Ale jak widzimy z Ewangelii, Chrystus mówi zupełnie co innego. Chrystus pokazuje nam niejako, że miłość do Boga, która przerodzi się w miłość do człowieka, ona sama pozwoli człowiekowi osiągnąć zbawienie w Królestwie Niebieskim. Tak niewiele, a z drugiej strony tak wiele. Proszę zauważyć, że w czasach, kiedy żyje Jezus Chrystus, mamy podział pośród ludzi, którzy słuchają Go. Podział nie dlatego, że Jego nauka jest tak skomplikowana, że jedni rozumieją, a inni nie. Podział ze względu na to, jak ludzie w swoim sercu są do owej nauki nastawieni. I dlatego, jeśli ktoś z góry zakłada, że ma do czynienia z szarlatanem, z człowiekiem opętanym, człowiekiem, który przynosi nieszczęście, nie ma takiej możliwości, by taki człowiek uwierzył, swoim sercem zrozumiał to, czego rozum nie jest w stanie zrozumieć. I jak widzimy z Ewangelii, ci, którzy otwierają swoje serce, którzy pragną zrozumieć to, czego zrozumieć nie można, im Bóg daje łaskę, łaskę mądrości, łaskę zbawienia, łaskę przebaczenia. I nie ma tutaj znaczenia, kim są ci ludzie, jak są wykształceni, ba, nie ma nawet znaczenia, jakie ciężary duchowe noszą w swoim sercu. Widzimy osobę celnika i faryzeusza. Celnika pokornego, skruszonego, który chce prosić Boga o wybaczenie, który widzi swoją marność, to, że nie jest godzien nawet spojrzeć do góry na Boga. A z drugiej strony postać wydawałoby się sprawiedliwego faryzeusza, którego według prawa mojżeszowego można by nazwać świętym człowiekiem. Wypełnia przecież wszystko, czego prawo żądało. Ale brakuje mu jednego: miłości, zrozumienia i współczucia. I tak, drodzy bracia i siostry, ów podział, który dokona się w Królestwie Bożym i który dokonuje się już teraz, tutaj na ziemi, to jest podział dokonywany w naszych sercach i dokonywany przez nas samych, nie przez Boga. To nie Bóg odrzuca nas, ale to my odrzucamy Boga. To my nie chcemy być z Nim. To my świadomie wybieramy ten doczesny świat ponad dobra niebieskie, ponad życie wieczne. I dlatego Chrystus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii mówi: ja go nie sądzę, jeśli ktoś słucha, ale nie przestrzega moich słów. Dlatego, że ja nie przyszedłem sądzić, ale zbawić świat. I taka jest prawda, drodzy bracia i siostry. Chrystus nie sądzi nas. To my sami skazujemy siebie na sąd. To my sami odtrącamy siebie od Chrystusa. On wyciąga do nas rękę, zachęca nas do Królestwa Bożego. Ale to my sami nie chcemy tam iść, bo w swojej zatwardziałości serca wolimy pozostać w tym miejscu, w tych warunkach i w tym czasie, w którym żyjemy. Jest nam trudno zrezygnować z wygód tego świata, jest nam trudno odrzucić ten świat, by zyskać inny świat, nieprzemijający. Do nas wszystkich dzisiaj mówi Chrystus. To, co jest najważniejsze w człowieku, co uczyni z nas zbawionych lub potępionych, dokonuje się w nas samych. Jest niezależne od Boga. Bóg na to nie ma wpływu. Często pada pytanie, czy jest coś takiego, czego Bóg nie potrafi uczynić. Bóg przecież jest wszechmogący. Ale jak często mówią ojcowie cerkwi, Bóg nie potrafi, a właściwie nie chce zmusić człowieka do tego, by człowiek go pokochał. To człowiek sam w swoim sercu musi odczuć to pragnienie, musi odczuć ten żar, to ciepło miłości względem Boga i względem bliźniego. A wtedy już sam Bóg poprowadzi nas drogą do zbawienia i życia wiecznego. Amen.

Wysłuchaliśmy komentarza do czytań Pisma Świętego ojca Jana Kojło, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. A już niebawem zaprosimy Państwa do wysłuchania audycji Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie.

0: A już teraz zapraszamy na program Ciekawe Podlasie Gabrieli Nowaszewskiej. W każdym odcinku cyklu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców województwa podlaskiego. W dzisiejszym odcinku usłyszymy o konkursie organizowanym przez województwo podlaskie, dzięki któremu na antenie Radia Ortodoksja ponownie zawita cykl audycji Pytanie do specjalisty.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry. Szanowni Państwo, to już piąty odcinek sezonu 2026 Ciekawego Podlasia i z tej okazji trochę się Państwu pochwalimy. A powodem dla tego jest otrzymanie dofinansowania z województwa podlaskiego na kolejny realizowany w murach naszego studia projekt. Projekt, w którym najważniejsze jest zdrowie, profilaktyka oraz promocja zdrowego stylu życia. W poniedziałek marszałek Łukasz Prokorem oraz wicemarszałek Wiesława Burnos podpisali umowy z beneficjentami konkursu na ochronę i promocję zdrowia. Wsparcie otrzymały m.in. Klub Amazonki w Białymstoku, Fundacja AJAK, Fundacja Cukrzyca Zdrowie, Polski Związek Niewidomych, Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, jak i my, Radio Ortodoksja. Na naszej antenie już za moment konferencja z podpisywania umów, w której usłyszymy również naszego dyrektora, ojca Mateusza Kiczko, który podczas konferencji prasowej zabierał głos w imieniu beneficjentów projektu.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa na podpisaniu umów na dofinansowanie zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Przede wszystkim witam bardzo serdecznie beneficjentów, przedstawicieli instytucji i organizacji, które dzisiaj podpiszą umowę. Gratulujemy i dziękujemy, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Truskolaskiego, gospodarzy spotkania, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma i wicemarszałek Wiesławę Burnos, której podlega Departament Zdrowia, który przygotował te umowy. A jeśli jesteśmy przy Departamencie Zdrowia, to witam zarówno panią dyrektor Monikę Borkowską, jak i jej zastępczynię Katarzynę Bojarską. Witam media, witam naszych widzów i zapraszam pana marszałka.
4: Dzień dobry państwu. Dzisiaj podpisujemy umowy na dofinansowanie działań promocyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych w ochronie zdrowia. Niezwykle ważna działalność, którą Państwo robicie poprzez swoje stacje radiowe, stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich czy organizacje lokalne, bo docieracie do osób, które często nie mają internetu, nie oglądają naszych stron internetowych, do osób z problemami, z niepełnosprawnościami, ze swoją wiedzą i edukacyjną, i profilaktyczną. Jest to niezwykle ważny wkład w rozwój zdrowia w naszym regionie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie. Panie pośle.
5: Szanowny pani marszałek, szanowna pani marszałek, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że wraz z zarządem województwa mogę być dzisiaj na tej konferencji prasowej, aby państwu przede wszystkim podziękować. Podziękować za wkład w ochronę, w profilaktykę, w ochronę zdrowia i w promocję zdrowia. To jest bardzo ważne, żebyśmy zapobiegali, aby później nie leczyć. Dziękuję Państwu za to, że promujecie zdrowy tryb życia i pokazujecie wszędzie, w swoich stowarzyszeniach, rozgłośniach radiowych czy w kołach gospodyń wiejskich, jak zdrowo żyć, jak zdrowo się odżywiać, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Dziękuję za to i życzę powodzenia w kolejnych wyzwaniach. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, a w imieniu beneficjentów poproszę o zabranie głosu księdza Mateusza Kiczko z Radia Ortodoksja.
6: Panie pośle, panie marszałku, pani marszałek, w imieniu wszystkich beneficjentów chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za to, że województwo podlaskie po raz kolejny wspiera naszą działalność. Województwo podlaskie dostrzega tę potrzebę. Ja myślę, że kwestia zdrowia i temat zdrowia to jest taki temat, który dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy problemy, to zdrowie jest dla nas ważne i cieszymy się, że województwo podlaskie wspiera te różne nasze działania. Tak jak pan poseł powiedział, zawsze lepiej jest zapobiegać, aniżeli leczyć. I myślę, że te wszystkie nasze projekty, wszystkie nasze realizacje mają właśnie to na celu, żebyśmy zapobiegali chorobom, a dopiero później, żebyśmy je leczyli. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie. I teraz zapraszam pana marszałka, panią marszałek i właśnie księdza, bo Radio Ortodoksja jest pierwszą organizacją, która otrzymuje wsparcie i podpisuje umowę. Poprosimy o umowy. Radio Ortodoksja otrzymuje 100 tysięcy złotych na 7. edycję cyklu audycji radiowych Pytanie do specjalisty. Będą to audycje, które promują oczywiście zdrowy styl życia, profilaktykę chorób i namawiają słuchaczy do tego właśnie, żeby zapobiegać chorobom. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy, a ja zapraszam przedstawicielkę Radia I, panią Katarzynę Kakowską, dyrektor programową. Radio I otrzymuje 94 tysiące złotych z budżetu województwa na zdrowie na fali. Będzie to cykl 30 audycji radiowych, które dotyczą edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. A ja zapraszam panią Elżbietę Kiwierowicz, prezes zarządu Fundacji Wybierz od Nowa Prehabilitacja w praktyce. Fundacja Wybierz od Nowa otrzymuje 55 tysięcy złotych i za tę kwotę zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjno-praktyczne dla dorosłych, w tym dla osób 65+, promujące zdrowy styl życia i prehabilitację. Jest to taki element rehabilitacji przed wszelkiego rodzaju zabiegami. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam przedstawicielki klubu Amazonki w Białymstoku, panią prezes Ewę Jabłońską-Grzelak i panią wiceprezes Teresę Jandę. Przedstawicielki podpiszą umowę, w ramach której otrzyma klub Amazonki w Białymstoku 50 tysięcy złotych na projekt Aktywne Amazonki i będą to zajęcia rehabilitacyjne, terapia, wsparcie psychologiczne, edukacja zdrowotna dla kobiet po leczeniu raka piersi. Będzie też wyjazd edukacyjno-integracyjny. Bardzo gratulujemy klubowi. Zapraszamy od razu na wszystkie zajęcia prowadzone przez panie. A kolejna organizacja, która dostaje wsparcie, to Stowarzyszenie do Walki z Rakiem w Białymstoku. Zapraszam przewodniczącego Piotra Skalije i zastępcę przewodniczącego Annę Skrzeczyńską. Stowarzyszenie do Walki z Rakiem w Białymstoku otrzymuje 38 tysięcy złotych na czujne oko na znamiona. I skupia się ten projekt, jak łatwo się domyślić, na edukacji i profilaktyce nowotworów skóry wraz z badaniami dermoskopowymi. Jest nastawiony na wczesne wykrywanie wszelkich zmian skórnych, które mogą być dla nas niebezpieczne. Bardzo gratulujemy. Dziękujemy. Zapraszam jeszcze do zdjęcia. Pana też, tak? Dziękujemy. A ja zapraszam przedstawicieli Fundacji na rzecz wspierania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami AJAK. Prezes Wojciech Depczyński i członek zarządu Edyta Bałakier. Zapraszamy państwa. Fundacja AJAK otrzymuje wsparcie na projekt AJAK Bada. Program wczesnego wykrywania zaburzeń komunikowania się i relacji społecznych u małych dzieci. To 35 tysięcy. Na program wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku od 16 do 30 miesięcy. Będą to badania przesiewowe, również pomagające wyłonić właśnie dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka. Gratulujemy serdecznie, życzymy powodzenia. Jeszcze zdjęcie, jeszcze poprosimy o zdjęcie. Proszę nie uciekać. Dziękuję serdecznie. A ja zapraszam panią prezes zarządu Fundacji Magdalenka, pani Magda Rogulska. Fundacja otrzymuje wsparcie na projekt Razem dla Zdrowia, międzypokoleniowy program promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 23 tysiące, a w ramach tego zadania odbędą się prelekcje, warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty profilaktyczne, spotkania edukacyjne oraz promocja badań profilaktycznych. Serdecznie gratulujemy. A ja zapraszam przewodniczącą zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, panią Jolantę Kraśnicką, oraz członka zarządu panią Matyldę Sierakowską. Zapraszam obie panie. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie otrzymuje 19,5 tysiąca złotych na upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz realizację edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. A w praktyce chodzi tu o warsztaty i działania promujące zdrowy styl życia, profilaktykę wśród osób zarówno aktywnych zawodowo, jak i na emeryturze, oczywiście z nastawieniem na panie pielęgniarki. Przewidziany jest też wyjazd integracyjny. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. A ja zapraszam przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Podlaski, pana prezesa Rafała Gawkowskiego i panią wiceprezes Krystynę Korolczuk. Zapraszam państwa. Polski Związek Niewidomych otrzymuje blisko 10 tysięcy złotych na promocję zdrowia wśród niewidomych seniorów w województwie podlaskim. Zajęcia edukacyjne obejmą profilaktykę wzroku, zdrowie psychiczne oraz profilaktykę farmaceutyczną. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Czas na kolejne Amazonki. Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka tym razem. I zapraszam panią przewodniczącą Lucynę Poczobut i panią zastępczynię przewodniczącej Honoratę Rudnik. Stowarzyszenie otrzyma 72 tysiące złotych na Weź zdrowie w swoje ręce. W ramach tego zostaną zrealizowane warsztaty żywieniowe, indywidualna rehabilitacja, edukacja zdrowotna. Będzie również przeprowadzony drenaż limfatyczny, porady dietetyka, rehabilitanta, edukacja młodzieży, a grupa docelowa jest bardzo szeroka, bo to zarówno osoby po 65 roku życia, jak i młodzież 15-18. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam przedstawicieli Stowarzyszenia Pozytywka. Pani prezes Katarzyna Obek i wiceprezes Emilia Rukścińska. Zapraszam obie panie. A Stowarzyszenie Pozytywka otrzymuje 27 tysięcy złotych na projekt Zrozumieć swoje emocje, wsparcie psychoonkologiczne po chorobie nowotworowej. I to będą indywidualne konsultacje z psychologiem, onkologiem dla pacjentów, ale również dla ich rodzin. Myślę, że każdy, kto miał w swoim życiu takie doświadczenie, wie, jak jest to ważne. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. I ostatnia dziś umowa. Stowarzyszenie, przepraszam, Ściana Wschodnia w Sejnach. Zapraszam prezesa Jerzego Nazaruka i wiceprezesa Ireneusza Zdancewicza. Stowarzyszenie Ściana Wschodnia w Sejnach otrzymuje 56,5 tysiąca złotych na Nie popadaj w kancerofobię. Rak zdiagnozowany w porę to nie wyrok. Odbędą się wykłady, spotkania dyskusyjne na temat najnowszych odkryć dotyczących etiologii choroby nowotworowej. Będą organizowane grupy wsparcia i jest to projekt do seniorów i opiekunów chorych i cukrzyków z powiatu sejneńskiego. Gratulujemy serdecznie. Zapraszamy do zdjęcia. A ja zanim zaproszę państwa wszystkich do naszego wspólnego zdjęcia, pożegnam się z naszymi widzami. Proszę państwa, bardzo dziękujemy za udział w naszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo wszystkim przedstawicielom, którzy podpisali dzisiaj umowy, bo jak słyszeliście państwo, są to bardzo ważne tematy i myślę, że każdy z nich skorzysta. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
2: Szanowni państwo, przed chwilą na naszej antenie usłyszeli państwo konferencję prasową z podpisywania umów konkursowych województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że poczuli się państwo jak goście tego wydarzenia, tego ważnego spotkania, którego celem było podpisanie umów, które realnie mogą wspierać ważne inicjatywy. Przypomnę, iż celem konkursu organizowanego przez województwo podlaskie jest poprawa zdrowia mieszkańców województwa poprzez promocję zdrowego stylu życia, edukację zdrowotną, zwiększanie świadomości dotyczącej profilaktyki chorób oraz poprawę dostępu do informacji o zdrowiu publicznym. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się projekty dotyczące m.in. profilaktyki chorób cywilizacyjnych, nowotworowych i zakaźnych, promocji badań profilaktycznych i wczesnego wykrywania chorób, edukacji diabetologicznej, zdrowia psychicznego, rehabilitacji oraz działań międzypokoleniowych. Dzięki właśnie temu projektowi, dzięki temu konkursowi na falach naszego radia ponownie zagości cykl audycji Pytanie do specjalisty prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Cykl tych audycji na falach naszego radia na pewno jest państwu już bardzo dobrze znany, ale tylko przypomnę, że w każdym odcinku tego programu zaproszeni lekarze specjaliści poruszają zagadnienia związane z chorobami charakterystycznymi m.in. dla osób starszych. Goście odpowiadają na pytania słuchaczy, mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. Województwu Podlaskiemu bardzo dziękujemy za taki konkurs, za taką inicjatywę oraz za otrzymane wsparcie, a Państwu życzę wszystkiego dobrego, no i oczywiście dużo, dużo zdrowia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
0: Za nami audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie, w której usłyszeliśmy o powrocie na antenie Radia Ortodoksja kolejnego cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Kolejna audycja z cyklu Ciekawe Podlasie już za tydzień o tej samej porze.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w szóstym tygodniu po Wielkanocy. Mamy dzisiaj środę 20 maja. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj męczennika Akacjusza Setnika, świętego Nila Sorskiego, świętego Jana z Zaden i jego uczniów, żyrowicką ikonę Matki Bożej oraz mamy zakończenie święta Paschy. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o porannej boskiej liturgii Święta Wniebowstąpienia Pańskiego, pielgrzymce autokarowej do Jabłecznej oraz kolejnym etapie prac w monasterze w Zaleszanach. Parafia Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku i Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zapraszają we czwartek 21 maja na poranną boską liturgię z okazji Święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Czasy i boska liturgia rozpoczną się już jutro o godzinie 5 rano w cerkwi Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku przy ulicy Lipowej. Serdecznie zapraszamy. Czerwca Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza do udziału w autokarowej pielgrzymce do Jabłecznej na święto ku czci świętego Onufrego Wielkiego, niebiańskiego patrona monasteru w Jabłecznej. Wyjazd 24 czerwca z Białegostoku planowany jest na godzinę 12, a powrót w dniu 25 czerwca około godziny 17. Istnieje możliwość dołączenia do pielgrzymki na jej całej trasie. Zapisy na pielgrzymkę odbywają się do dnia 5 czerwca pod numerem telefonu 883 772

rykiewnych mebli. Siostry proszą o wsparcie tego dobrego dzieła, a więcej informacji oraz zdjęcia z postępu prac i planowanych kolejnych etapów można uzyskać na stronie internetowej www.zaleszanymonaster.pl oraz na Facebooku Monasterskiego Sklepiku Galilea.

Minęła pierwsza godzina naszego dzisiejszego programu. Niebawem na naszej antenie usłyszą Państwo czytania żywotów świętych i kolejny fragment książki Starzec Józef Watopecki. O godzinie 18:00 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Wniebowstąpienia Pańskiego. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Mamy dzisiaj środę 20 maja i jest to szósty tydzień po Wielkanocy. W dniu dzisiejszym wspominamy męczennika Akacjusza Setnika, świętego Nila Sorskiego, świętego Jana z Zadań i jego uczniów, żyrowicką ikonę Matki Bożej oraz mamy zakończenie święta Paschy. Teraz na naszej antenie żywot świętego męczennika Akacjusza Setnika.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego męczennika Akacjusza Setnika. Święty Akacjusz żył na przełomie III i IV wieku i pochodził z Kapadocji. Służył jako setnik pułku Martesjan za panowania Maksymiana. Akacjusz nie ukrywał swoich chrześcijańskich przekonań. Gdy został wezwany przez trybuna Flawiana Firmusa, święty odważnie wyznał imię Zbawiciela i został wydany na tortury. Następnie trybun posłał chrześcijanina do miasta Perynt w Tracji, do rządcy Bibiana. Akacjusz wygłosił wobec niego godną uwagi apologię wiary chrześcijańskiej. Tortury i bicie nie uczyniły go słabszym, przeciwnie, dodały mu sił. Dlatego Bibian kazał go jeszcze bardziej torturować i wysłać do Bizancjum. Podczas podróży święty męczennik nawrócił kilku swoich towarzyszy podróży. Akacjusz gorąco modlił się do Boga i usłyszał z niebios głos pocieszający go, a rany męczennika zostały uzdrowione przez aniołów. Gdy przybyli do Bizancjum, sędzia zdziwił się, że Akacjusz jest zdrowy i zaczął wypytywać straż. Żołnierz w natchnieniu opowiedział o cudach, których był świadkiem. Wtedy też został wydany na tortury. Wzmocniony przez głos z nieba, Akacjusz z radością znosił tortury. Sędzia posłał list do prokonsula Europy, Falcjanusa, który skazał Akacjusza na śmierć przez cięcie głowy. Akacjusz pomodlił się ostatni raz i został stracony poza miastem. Męczennika pochowano w miejscu zwanym Staurion, gdzie później zbudowano małą cerkiew, a relikwie świętego przeniesiono do cerkwi zbudowanej ku jego czci w Konstantynopolu w dzielnicy Heptaskalon, gdzie świętowano jego pamięć.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Lepsza jest mądrość nie błyskająca słowami, lecz świadcząca czynami.

0: Na antenie Radia Ortodoksja przyszła pora na codzienną lekturę. Dzisiaj usłyszą Państwo kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Zmagania i łaska Boża w monasterze Stawrowuni. Do tego właśnie klasztoru został powołany starzec, aby wraz z wyżej wspomnianymi duchowymi mężami, przedstawicielami i nauczycielami autentycznego, ascetycznego życia, stanowiącymi niejako prawdziwych jego przywódców, służyć Panu od wczesnej młodości. Monaster otrzymał swój typikon, w tym kontekście porządek życia, modlitwy, nabożeństwa lub jakiejkolwiek innej monastycznej bądź cerkiewnej działalności. W spadku ze Świętej Góry, gdzie przez dłuższy czas przebywała większość zamieszkujących go ojców. Nocny odpoczynek trwał tylko 4 godziny na dobę, ponieważ harmonogram obejmował długie nabożeństwa i wielogodzinną pracę w polu. Klasztor z inicjatywy spowiednika, ojca Cypriana, zajmował się rolnictwem i hodowlą zwierząt, aby w ten sposób zaspokoić potrzeby życiowe mnichów oraz uniknąć żebractwa i darowizn. Stwarzałoby to bowiem dodatkowe zobowiązania, zakłócające spokój braci. Będąc wyjątkowo aktywnym człowiekiem, pochodzącym z wiejskiej rodziny i od dziecka przyzwyczajonym do uprawy roli, starzec kultywował poświęcenie i pracowitość z młodzieńczą gorliwością, jaką Bóg zwykł obdarzać młodych mnichów na początku ich drogi. Wiele godzin dziennie spędzał on na pracy w polu wraz z innymi ojcami, z którymi stanowił niejako jeden zespół. Nadzór duchowy sprawował nad nim ojciec Cyprian, spowiednik, równocześnie jednak starzec brał przykład z ojca Germana, późniejszego igumena monasteru Stawrowuni, który był wówczas jeszcze diakonem. Od diakona Germana starzec nauczył się wielkiej dokładności w duchowych zmaganiach oraz porządku życia wspólnotowego. Nigdy nie jedli poza refektarzem. Pewnego razu, podczas sianokosów, jeden z braci zapragnął z wielkiego znoju kupić coś słodkiego dla dodania sobie otuchy. Ojciec German odrzekł: nie, w monasterze podczas posiłków nie ma słodyczy, więc my również nie będziemy ich kupować. Gdziekolwiek by nie był, starzec śpieszył, by z miłością pomagać braciom. Mówił nam: rozpoczynałem w Stawrowuni, gdzie, jak pamiętam, dzięki łasce Bożej nie wiedziałem, czy mam ciało, jakbym nie czuł jego ciężaru. Gdzie ta gorliwość? Gdzie ta łaska? Gdzie jest ten zapał, dzięki któremu ledwo kończyłem własną pracę i już biegłem pomóc drugiemu? Miałem wtedy 16 lat i cały dzień spędzałem na zbiorach i żniwach. Pewnego razu, wracając po południu z pracy do monasteru na 9 godzinę i wieczernie, zdarzyło się, że ze zmęczenia zasnąłem na zwierzęciu, które mnie niosło. Nie zdążyłem się niczego chwycić i upadłem. U świętej Barbary pełniłem funkcję eklezjasty, lektora i kanonarchy. Osoba nadająca ton i prowadząca wraz z resztą chóru śpiewy podczas nabożeństw. Robiłem to dobrowolnie. Nie prosili mnie o to. Mówiłem sobie: to wstyd, żeby ojciec Stefan chodził i zapalał świece. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi Nowego Skitu, 1985. Dzięki wyróżniającym go umiejętnościom w bardzo krótkim czasie starcowi powierzono odpowiedzialność za monasterskie stada. Było to zajęcie bardzo pracochłonne, ponieważ wszystkie sprawy z tym związane musiały przejść przez jego ręce. Od budowy owczarni i opieki nad zwierzętami, po przygotowanie produktów mlecznych. I na tym się nie kończyło. Pracował z wielkim zapałem. Opowiadał. Pamiętam, jak przez pewien okres około 90 dni byłem spocony dniem i nocą. Spałem na deskach bez niczego innego. I nie byłem tego świadomy. Myślałem, że śpię na kołdrze. Cóż, to właśnie robi z człowiekiem gorliwość. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi Nowego Skitu, 1985. Zamiłowanie do trudu nie tylko nie powodowało uczucia dyskomfortu, lecz wręcz przeciwnie, jak nam mówił. Jego dusza skakała wewnątrz z radości, jak gdyby czuła, że żyje w raju. Józef Watopecki mówił nam, że za jego czasów liczba ojców w monasterze Stawrowuni wzrosła na tyle, że nowicjusze i wielu innych braci musiało zamieszkać w metochionie klasztoru, poświęconym świętej wielkiej męczennicy Barbarze. Stoi on u podnóża góry, podczas gdy monaster znajduje się na jej szczycie. W tym czasie samych posłuszników, słowo to w kontekście prawosławnym oznacza to samo co nowicjusz, było 18. Ponieważ nie było dostępnych cel, mieszkali po trzech w jednym pomieszczeniu. Jeden starzec w podeszłym wieku i dwóch młodszych nowicjuszy.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz, a już teraz usłyszymy synaksarion objawienia Krzyża Pańskiego w Jerozolimie.

Dzisiaj cerkiew wspomina wydarzenie objawienia na niebie Krzyża Pańskiego w Jerozolimie. 7 maja 350 roku, w dniu pięćdziesiątnicy zarządów cesarza Konstancjusza, gdy biskupem Jerozolimy był święty Cyryl, o 3 godzinie dnia na niebie nad Jerozolimą objawił się ogromny jaśniejący krzyż. Rozciągał się on od Golgoty do Góry Oliwnej. Światłość bijąca od krzyża była tak silna, że przyćmiła promienie słoneczne. Cały lud, starzy i młodzi, nawet matki z niemowlętami, wszyscy z radością zgromadzili się wokół Bazyliki Zmartwychwstania Pana i zaśpiewali Bogu dziękczynne hymny za cud okazujący chwałę krzyża i jego zwycięstwo nad mocami ciemności.

Mamy dzisiaj 39 dzień po święcie Paschy. Jest to dzień Wigilii Święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Święto to jest to jedno z 12 wielkich świąt, obchodzone zawsze we czwartek, 40 dni po Wielkanocy. Należy ono do świąt ruchomych i uzależnione jest od daty Wielkanocy. Przypomina wydarzenie z historii zbawienia, kiedy Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca.

Od święta Paschy do święta Wniebowstąpienia Pańskiego mija 40 dni. Chrystus w tym czasie ukazywał się apostołom 8-krotnie i przygotowywał ich do głoszenia Ewangelii. Na Górze Oliwnej zebrał apostołów, uniósł się w górę i zniknął, a jego ostatnie słowa brzmiały: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

święto wniebowstąpienia pańskiego kończy okres paschalny. Troparią tego święta brzmi: w chwale wstąpiłeś do nieba, Chryste Boże nasz, i uczniom Twoim sprawiłeś radość obietnicą zesłania Świętego Ducha. Udzielonym zaś błogosławieństwem umocniłeś ich w przekonaniu, że to Ty jesteś Synem Bożym i Zbawicielem świata. A już teraz wysłuchajmy troparionu w języku słowiańskim.

0: Drodzy słuchacze, nadszedł czas na wspólną modlitwę na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego to jedno z 12 wielkich świąt. Przypada ono zawsze we czwartek na 40 dzień po święcie Paschy. Wieńcząc Paschę, Wniebowstąpienie przygotowuje nas do święta Pięćdziesiątnicy, stanowiąc etap wstępowania na świat Ducha Świętego, Pocieszyciela i Orędownika, a także budowania tu, na ziemi, Kościoła Chrystusowego. Już teraz wysłuchajmy nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Wniebowstąpienia Pańskiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchali Państwo retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, jednego z 12 wielkich świąt. Dziękujemy za wspólną modlitwę. A już niebawem na falach Radia Ortodoksja wysłuchają Państwo modlitw wieczornych.

0: myśli świętych ojców.
1: Abba Izachiusz. To, co zostało powiedziane w Piśmie, powiedziano nie po to, byśmy tylko o tym wiedzieli, lecz byśmy to wypełniali.

Nasz dzisiejszy program dobiega już końca. Serdecznie dziękujemy, że byli Państwo z nami na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiejszą audycję miała przyjemność poprowadzić dla Państwa Joanna Wawrzeniuk. Na kolejne spotkanie zapraszamy już jutro o godzinie 16. Przed mikrofonem czekać będzie na Państwa Katarzyna Waśkowska. A już teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne. Życzymy spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.